Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radiosynteza! Słuchaj nas w sieci na

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz,

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Chess, Zodiac, Ra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Synteza.

Cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś przegląd najlepszych gier komputerowych lat 90. Dekada, kiedy dyskietka była królem, a dźwięk z Sound Blastera robił dreszcz większy niż espresso potrójne.
2: Słuchajcie, to była złota era gier i pikseli, które miały duszę. Ale nie tylko pikseli, bo to też początek prawdziwego 3D i silników, które zmieniły wszystko. Masakra, jak to poszło do przodu.
1: Definicja prostą. Mamy gry, które ustawiły standardy i do dziś trzymają się jak stary Walkman na pasku. Pamiętam, jak przyniosłem shareware Duma na dyskietkach do szkolnej pracowni i pół klasy ustawiało IRQ w BIOSie, żeby to ruszyło.
2: Wchodzę Ci w słowo, bo Doom to legenda, ale dla mnie przełom to Half-Life oraz Unreal. Nagle fabuła nie była filmikiem, tylko akcją. Wchodzisz do windy i bach, wszystko opowiadane gameplayem. To był sztos.
1: Zanim jednak wszyscy zaczęli biegać z łomem, mieliśmy przygodówki i humor, który naprawdę działał. Monkey Island, druga, Day of the Tentacle, Sammy Max, Myst, który potrafił uciszyć pokój jak wykład z fizyki kwantowej.
2: I tu dorzucam System Shock pierwszy oraz FIF pierwotny. Skradanie się w mroku, słuchanie kroków na słuchawkach, to były fundamenty immersive simów, które dziś dalej królą. Igor, przyznaj, że to brzmiało przyszłościowo.
1: Dobrze brzmiało, ale serce bije mi w RTS-ach. Command & Conquer, Red Alert, Warcraft 2. Filmowe przerywniki i ta dźwiękowa łupanka Westwoodu. Drodzy Państwo, instalowało się to z 3 płyty i warto było każdej sekundy.
2: Ja mam jedną odpowiedź. StarCraft. Balans frakcji jak z podręcznika projektowania mapy, podpisane zegarem. A potem Brood War i narodziny e-sportu w salonach gier LAN. Kable jak makaron i krzyki do tanich mikrofonów. Dobrze. W kod.
1: RPG też dały radę. Fallout pierwszy z czarnym humorem. Baldur's Gate, który wreszcie zrobił z komputerem papierowe lochy. Planescape Torment, gdzie połowa gry to była filozofia, a druga połowa jeszcze więcej filozofii.
2: A ja kontruję miłością do hack and slash Diablo pierwsze. Klik, klik i ten dźwięk, gdy wypada żółty mieczyk, proceduralne lochy, muzyka, co pachnie wilgocią i Battle.net, który uczył, jak się łączyć przez internet, bez magii.
1: Strzelanki były jak dobre espresso, szybkie i mocne. Doom, Duke Nukem 3, D, Quake 1, a potem Quake 2. LAN na kablu koncentrycznym i nagle okazuje się, że sąsiad z dołu jest snajperem z piekła rodem.
2: I to właśnie modowanie zrobiło rewolucję Quake C, pakiety pak i z tego rodzi się Counter-Strike jeszcze jako mod do Half-Life. Nagle wszyscy grali w defuzję bomb, a my po nocach uczyliśmy się komend w konsoli.
1: Nie zapominajmy o symulacjach i ekonomii. Transport Tycoon, Theme Hospital, Roller Coaster Tycoon. Człowiek myślał, że buduje kolejkę, a w praktyce uczył się mikrozarządzania lepiej niż na studiach. To były piękne stresy.
2: Horror też miał swoje 5 minut. Resident Evil wersji PC-towej, Alone in the Dark, Pionier jeszcze wcześniej. Sztywne sterowanie, ale klimat taki, że monitor kineskopowy świecił jak latarka w piwnicy i aż lagował mi mózg.
1: Sprzętowo to była przygoda. Joystick Quickshot, który pływał jak ponton. Gravis Ultrasound dla koneserów. I te ogromne pudełka z instrukcjami grubości cegły. Do tego kółko z kodami zabezpieczeń, które gubiło się po tygodniu.
2: A kultura dystrybucji shareware, płyty z magazynów demo, które katowałeś przez tydzień, bo nie było kasy na pełną wersję. Do tego pierwsze patche ściągane nocą, bo modem śpiewał jak delfin i rodzice krzyczeli, że linia zajęta.
1: I tu się różnimy.

0: o jakich wtedy się nie śniło. Skalowanie interfejsów, autozapis, dostępność. Dlatego złoty kompromis to granie w klasyki przez źródłowe porty i reedycje, na przykład na platformach, które odświeżają stare tytuły.
1: Drodzy Państwo, dajcie znać, które dziewięćdziesiątki są u Was na podium. Dzwońcie do nas w Radio Synteza na numer 732-108508 albo wejdźcie na radio-synteza.pl. Za chwilę jingle.
0: I subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radio Synteza. Klik, łapka, komentarz, dzwoneczek, bo inaczej Igor zaśnie przy konsoli. Dajcie nam znać, jakie perełki chcielibyście omówić, bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: Gdyby ktoś potrzebował szybkiej listy do nadrobienia, polecam Doom pierwszy, Baldur's Gate pierwszy, StarCraft z dodatkiem, Diablo pierwsze, System Shock pierwszy oraz Planescape Torment. Taki kanon, który trzyma fason nawet dziś.
0: Ja dorzucę Half-Life, Thief pierwszy, Red Alert oraz Roller Coaster Tycoon. I mamy piękny miks akcji, skradania, strategii i ekonomii. Dobrze, w kod. A teraz chwila muzyki retro, synth. I wracamy po Wasze telefony i Wasze wojenne opowieści z LAN party. To znaczy pokojowe i głośne.
1: Pokojowe i głośne, dokładnie. Nie dogadamy się, co jest numerem jeden, ale wiemy jedno. 90. to był czas, kiedy gry robiły się z pasji i trochę z szaleństwa. Zostańcie z Radiem Synteza, wracamy po krótkim dżinglu.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, temat brzmi tak. Jak działają centra obliczeniowe i danych wielkich firm? Prosto. To są fabryki bitów, hala pełna szaf, prąd, chłodzenie, światłowody i ludzie w odblaskowych kamizelkach.
2: Słuchajcie, to są cybermiasta, które nigdy nie śpią. Serce chmury, miliony żądań na sekundę, algorytmy tańczą, pakiety mkną, a wszystko spina orkiestra automatyki. Od sensorów po sztuczną inteligencję, która przewiduje awarię, zanim ziewniecie.
1: Definicja w wersji old school. Maszyny robią obliczenia, dane lądują na dyskach, zapasowe kopie na taśmach. Tak, taśmach. Kiedyś w radiu przewijałem takie rolki o świcie. Dźwięk jak deszcz na blaszanym dachu.
2: A teraz taśmy to tylko warstwa archiwum. Na froncie królują dyski flash i karty obliczeniowe do uczenia maszynowego. Płyty główne jak lotnisko, szyny jak autostrady, a do tego sieci 1000 gigabitów w przenośni, bo nie używam cyfr.
1: Spokojnie, młody. Zanim się rozpędzisz, serwerownia żyje prądem. To jest fundament. Zasilanie z dwóch niezależnych linii. Zapasowe bateryjne UPS-y i generatory dieslowskie, które mruczą jak stary syntezator, gdy światło mignie.
2: I o to chodzi. Redundancja w stylu N plus 1 albo N plus 2. Czyli jak padnie jeden klocek, system nawet nie kichnie. Do tego klasy niezawodności. Tak zwany Tier 4 to forteca cyfrowa. Prawie 4/9 dostępności i więcej.
1: Chłodzenie. Temat rzeka. Kiedyś zwykłe klimatyzatory. Dzisiaj korytarze gorące i korytarze zimne. Zasłonki, podłogi podniesione, a czasem chłodzenie cieczą. Zanurzasz serwer w specjalnym płynie i cisza aż miło.
2: Immersja to sztos. Wentylatory idą na dietę. Ciepło odbiera płyn. Potem wymiennik i buch do wież chłodniczych albo do miejskiej sieci ciepłowniczej. A w wersji kosmos jest chłodzenie na ciepłowodach z mikrokanałami, jak krwioobieg u cyberrobala.
1: Ładnie brzmi, ale jak zawiedzie automat, to przychodzi człowiek z miernikiem. Zawsze. Miałem tak w studiu. Automat świruje, wchodzisz, luzujesz kabelek i świat wraca. Człowiek to ostatnia linia obrony.
2: Wiem. Ale dziś człowiek jest bardziej dyrygentem niż muzykiem. Systemy D, C i M podglądają wszystko w czasie rzeczywistym. Od temperatury po wibracje. Sztuczna inteligencja wykryje, że wentylator zmienia ton, zanim ktokolwiek to usłyszy.
1: Słuchajcie, to też fortyfikacje. Wejdziesz tylko przez śluzy. Najpierw kontrola, później druga, biometria, klatki obrotowe, kamery, a i tak przy każdej szafie są czujniki otwarcia i listwy zasilające, które donoszą więcej niż sąsiadka.
2: Sąsiadka as a service plus monitoring sieci, firewalle, segmentacja, zero zaufania i to dosłownie, bo tak się to nazywa. Do tego szyfrowanie dysków, a kopię robi się w innych lokalizacjach, taka replikacja geo, żeby uniknąć pecha.
1: A propos lokalizacji. Wielkie firmy ciągną pod ziemią grube kable. Pod oceanem też. Światłowód to kręgosłup. Przepustowość rośnie. Opóźnienia maleją. A routery grzeją się jak lampowe wzmacniacze w mojej piwnicy.
2: I tu wjeżdża optyka w środku serwera. Połączenia wewnętrzne światłem. Mniejsze straty, mniejsze ciepło, szybszy

0: widziałem, jak opis ratuje życie i nerwy.
1: A ja powiem tak. Zły opis to błąd procesu. Trzeba go ubrać w workflow. Skany kodów, zdjęciowanie szaf i skończone. Boomerze, nie męcz ludzi markerem, gdy mogą mieć cyfrowe twarze przewodników i audyt na klik.
0: Młody, nie panikuj. Marker to też technologia. I nie psuje się po aktualizacji. Drodzy Państwo, macie pytania o serwerownię? Dzwońcie. Numer do nas to 7321-08508. A my słuchamy uchem i półmózgiem.
1: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. I subskrybujcie nasz kanał YouTube pod nazwą Radio Synteza. Klik w dzwonek, a jak nie działa klik, to spróbujcie jeszcze raz. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Jeszcze o metrykach. Wielkie firmy mierzą skuteczność chłodzenia. Jest taki wskaźnik PUE. Im bliżej jedynki, tym lepiej. Ale nie wierzcie ślepo w cyferki. Liczy się stabilność. A ta bywa kapryśna jak kawa o poranku.
1: I o energii, słowo bez nudy. Serwerownie polują na chłód, budują przy wodzie. Wykorzystują ciepło odpadowe do ogrzewania budynków. Optymalizują zadania w czasie, gdy prąd jest przyjaźniejszy. Algorytmy pakują obciążenia jak Tetris. Zero pustych klocków.
0: Backup. Kopia zapasowa to świętość bez teologii. Dyski na miejscu. Potem drugi ośrodek. I taśmy. Tak, wiem, brzmi jak gramofon, ale taśma żyje długo, jak winyl. Kiedy flash kaszlnie, taśma po prostu robi robotę.
1: Aplikacje też grają w orkiestrze. Mikrousługi, kontenery. Orkiestrator przerzuca je między węzłami, jak DJ sample. Węzeł pada, użytkownik nawet nie zauważa. To ta magia, którą nazywamy chmurą, choć to po prostu cudza serwerownia z dobrym SLA.
0: Dobrze, zgoda w połowie. Maszyny są mądre, ludzie jeszcze mądrzejsi. Ustalmy rozejm. Ty kochasz automaty. Ja kocham etykiety i gaśnice. Drodzy Państwo, to było Radio Synteza. Strona to radio-synteza.pl. Za chwilę krótki jingle i synthwave na rozbudzenie.
1: I pamiętajcie, sub na YouTubie pod nazwą Radio Synteza, komentarz, dzwonek i dawajcie telefony na numer 732-10-8508. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Dobrze w kod, lecimy.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Čes, Zodiak gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak Czes swój rytm bierze.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś porady domowe i kuchenne, lifehacki. Co to w ogóle jest? To sprytne sztuczki, które oszczędzają czas, nerwy i zlew przed zapchaniem. Radiosynteza w eterze, a w sieci radio-synteza.pl. I proszę realizatora o mały dżingiel w tle.
2: Słuchajcie, lifehack to taki kod skrótowy do życia. Mniej zmywania, więcej jedzenia. Mniej dymu, więcej mniam. Jeśli macie swoje patenty, dzwońcie do nas. Numer to 73 21 08 508. Serio, chcę wasze tipy.
1: Kiedyś to się robiło prosto. Babcia kładła drewnianą łyżkę na garnek i mleko nie wykipiało. Proste. Cebulę kroiło się nożem zmoczonym w zimnej wodzie i łez było mniej. A jak zupa była przesolona, to do gara szedł surowy ziemniak. Tylko uwaga, to ratunek, ale lepiej solić z głową.
2: A dziś termometr cyfrowy i koniec zgadywania. Sous vide i mięso ma kosmiczną powtarzalność. Żaden ziemniak ratownik niepotrzebny. W sci-fi mieli replikatory. My mamy przynajmniej piekarnik z sondą i aplikację, która mówi, kiedy wyciągnąć stek. Boomerzy mogą spać spokojnie.
1: Spokojnie, młody. Jak słyszę pikające gadżety, to mi się robi kwaśny sos. Daj mi solidny nóż i żeliwną patelnię i mój patent. Jak nie masz ostrzałki, przejedź ostrzem po spodzie ceramicznego kubka. Delikatnie. A żeliwo czyść solą i ręcznikiem papierowym, bez detergentu. Potem cienka warstwa oleju i do piekarnika na utwardzenie.
2: Albo zrób zimę w kostkach, zioła do foremki na lód i zalewasz oliwą. Potem cyk, jedna kostka na patelnię i masz aromat. To samo z winem. Resztki do kostek i masz gotowe do sosu. Tylko podpisuj kostki, bo inaczej bazylia w kawie i masakra.
1: Do przechowywania. Słoiki po ogórkach to jest złoto. Wsyp ryż do solniczki, a sól nie będzie wilgotna. Pod deskę do krojenia połóż wilgotny ręcznik i nie będzie tańczyła po blacie. A jak słoik się nie chce odkręcić, to gumka recepturka na wieczko i masz lepszy chwyt. Proste jak budowa młotka.
2: Chcesz ekspresowe chłodzenie napoju? Mokry ręcznik papierowy na butelkę i do zamrażarki na jakieś 10 minut. Ale nie rób tak ze szkłem do oporu. Albo wariant turbo. Miska z lodem, wodą i solą i kręcisz butelką. Sól obniża temperaturę i jest sztos szybko.
1: Czyszczenie. Do mikrofalówki, miska z wodą i plasterkami cytryny. Minuta, dwie i para robi robotę. Wycierasz i pachnie. Czajnik z kamieniem. Łyżka sody albo kwasek cytrynowy i przepłukać. I błagam, nie mieszajcie octu z wybielaczem. To nie jest chemia do kuchni, tylko do filmu sci-fi o katastrofie.
2: Bezpieczeństwo jedzenia.

0: kiepski refren. Cebula mniej szczypie, gdy ostry nóż i chłodna deska. Możesz też schłodzić cebulę chwilę w lodówce. Tylko chwilę, bo potem smaku ubywa.
1: Mikrofalówka nie jest złem wcielonym, Igor. Dajesz do środka kawałek pizzy i obok kubek z wodą. Ciasto mniej gumowe. Chleb. Zwilż delikatnie wodą i kilka chwil. Potem dopiekasz na patelni i masz chrup. Tylko zero metalu w środku, proszę. Bo iskry i cringe.
0: Mikrofalówka i chleb to jednak romans z komplikacjami. Ja wolę stary patent. Spryskaj pieczywo wodą i do piekarnika na kilka minut. Wraca chrup i godność. A propos godności. Nie tnij świeżego ciasta tępym nożem. Zwilż ostrze i ruch zdecydowany. Nie będzie się maziało.
1: Airfryer Gang też ma hak. Pergamin z dziurkami i mniej sprzątania. Warzywa kroisz na równe kawałki i masz równy czas pieczenia. I jeszcze science tip. Kwas cytrynowy w marynacie rozpuszcza białka, więc delikatnie z rybą. Za długo i robi się ciapka. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
0: Kawa. Ziarna trzymaj w szczelnym pojemniku, z dala od światła, nie w lodówce. Zimno i wilgoć to nie kumple aromatu. Fusy po kawie to świetny pochłaniacz zapachów do lodówki. I jeszcze mały numer. Przed krojeniem chili natrzyj nóż odrobiną oleju. Pestki mniej się kleją i palce mniej cierpią.
1: Jajka. Żeby się łatwiej obierały, po gotowaniu wrzuć do zimnej wody. Możesz dodać odrobinę octu do wody w trakcie gotowania. Pęknięte skorupki mniej się rozjadą. A idealne jajko w koszulce. Kręcisz wir w garnku i delikatnie w środek. Albo kubek wyłożony folią i po sprawie.
0: Czosnek w paście, sól na desce i rozcierasz ostrzem aż do kremu. Aromat równy w całym sosie. A miód, który się skrystalizował. Słoik do ciepłej wody i niech wraca do formy, bez mikrofalówki. Spokojnie, młody, ja wiem, że kusi.
1: Organizacja. Ustaw minutniki głosowe albo w telefonie do kilku garnków naraz. Oznaczaj pojemniki taśmą i datą słownie, żeby nie jeść archeologii. Waga kuchenna to must have. Gramatura to powtarzalność, a powtarzalność to szczęście. I subskrybujcie nasz YouTube, Radio Synteza. Klik i macie więcej takich sztuczek.
0: Dobrze, słuchajcie, dzwońcie i sypnijcie swoimi patentami. Numer do studia to 732-108-508, a jak ktoś wstydzi się gadać, to wejście na radio-synteza.pl i tam zostawcie wiadomość. Za chwilę krótki dżingiel i wracamy.
1: I pamiętajcie, nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. To żart. Akurat sprzątania kuchni nie olewamy. Subskrybujcie nasz kanał Radio Synteza na YouTube i klikajcie dzwonek. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok, więc wbijajcie do komentarzy.
0: Podsumowując, ty, Piotr, wierzysz, że aplikacja i termometr zbawią garnek. Ja, że łyżka drewniana i żeliwo zrobią robotę. I pewnie

Nie się nie dogadamy w sprawie mikrofalówki, ale w jednym jesteśmy zgodni. Najlepszy lifehack to ten, który naprawdę używasz. I to jest Dobrze w Kod. Zostajecie z Radiem Synteza.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza! Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, tu Radio Synteza i ja, Igor Gaduła. A przed nami krótka przebieżka przez pogodę i dwa gorące newsy. Więc no to jedziemy.
2: Pogoda najpierw i od razu mówię, masakra dla fanów upału. W Poznaniu około 18 stopni, lekki wiatr i symboliczna mrzawka, a ciśnienie trzyma się spokojnie w okolicach 1018 hektopaskali. W Zakopanem jakieś 15 stopni i parę milimetrów deszczu, plus ledwie powiew, więc idealnie na pelerynę. A w Opolu prawie 19 i bardzo spokojnie. Oraz w Białymstoku 17 z haczykiem i tylko ślad deszczu. Zero burzy, więc trochę nuda, ale może coś zagrzmi po południu i byłoby dobrze. W kot.
1: Mnie już strzyka w kolanach, więc prognoza potwierdzona metodą analogową, niczym VCO z lat 80. Ze sportu najgłośniej o tym, że Bartosz Bereszyński ma wrócić do Ekstraklasy i to do Motoru Lublin, a nie do Legii, na zasadzie wolnego transferu po długich latach we Włoszech i podobno z dwuletnią umową według branżowych przecieków.
2: Ja to kupuję, bo Motor kręci fajny projekt, a skoro w piłce siedzi już chip, co liczy każdy kontakt piłki z butem, to taki weteran ogarnie młodym, jak grać pod te dane, jak prawdziwy speedrun.
1: Spokojnie młody, bo to wciąż nieoficjalne, więc czekamy, aż klub pokaże koszulkę na konferencji i wtedy będzie można otwierać lemoniadę. Drugi temat zaboli portfele, bo Intel po cichu podniósł ceny desktopowych Core Ultra 7270K Plus oraz Core Ultra 5250K Plus i mówimy o skoku rzędu kilkudziesięciu dolarów oraz mniej więcej ponad 100 zł w polskich sklepach.
2: No i trudno, bo Arrow Lake Refresh dostał parę sensownych usprawnień i jeśli komuś chodzi o wydajność jednowątkową oraz przyzwoite NPU, to i tak celuje w te układy. Więc pro tip. Łapcie, kiedy wpadnie porządna promocja i dorzućcie lekki undervolt.
1: Brzmisz jak ulotka. A ja powiem klasycznie. Porównajcie realne klatki na VAT i pełen koszt platformy, zanim się napalicie na marketing, bo nazwa nie renderuje timeline'u.
2: Drodzy Państwo, dawajcie znać, co myślicie o podwyżkach i o transferach, dzwoniąc na numer 732-108-508 albo wpadajcie na nasz YouTube pod hasłem Radio Synteza, gdzie komentarze lecą jak meteoryty.
1: A jak ktoś woli klasykę, to zapraszam na stronę radio-synteza.pl, gdzie ramówka jest prosta jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: Subskrybujcie, bo inaczej Igor zaśnie na antenie, a ja włączę 5-godzinny ambient z kosmicznym pogłosem i zobaczymy, kto pierwszy odpadnie. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj.
1: A teraz muzyka wjeżdża miękko, jak taśma na szpulę. Po krótkim dżinglu Radia Synteza wracamy za chwilę z kolejnym rzutem newsów.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy jej?

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to futurystyczna prognoza, czyli nowe technologie, które niedługo do nas zawitają. Definicja prosta. To rzeczy, które już widać na horyzoncie, nie science magia, rzeczy, co mają prototypy i sens użytkowy.
2: Drodzy Państwo, dokładnie, nie latające deski, tylko normalne zabawki, które zaraz wjadą do plecaków i garaży. I mam listę, krótką i bardzo soczystą. Ale Igor, najpierw Twoja archeologia techniki. Dawaj anegdotę.
1: Proszę bardzo. Pamiętam, jak w studiu wjechał pierwszy sampler, co obiecywał, że zastąpi pół orkiestry. Był wielki jak walizka po dziadku i grzał się jak piekarnik. Po godzinie pracy padał, aśmy się nasłuchali wentylatorów. Morał. Nowe bywa gorące i kapryśne.
2: A ja kontruję wizją z kina. W Łowcy Androidów wszyscy mieli ekrany w oczach. Real talk. Okulary rozszerzonej rzeczywistości już chodzą. Zaraz będą lżejsze od okularów słonecznych. Nakładasz, widoczna na żywo nawigacja, napisy do rozmów, instrukcje krok po kroku nad śrubokrętem. Sztos.
1: Tu mam rezerwę. Okulary, co gadają nad uchem, to brzmi jak przepis na ból głowy. Ja wolę analogowy uchwyt i zwykłą kartkę z rozpisaną sesją. Styl retro ma tę zaletę, że baterii nie szuka.
2: Ale przecież to będzie działać lokalnie. Małe modele AI w okularach i w telefonie. Tłumacz offline. Asystent, co rozpoznaje Twoje gałki pokrętła w syntezatorze i mówi, co zepsułeś. Prywatność zachowana, bo dane nie lecą w kosmos.
1: No to czekam, aż to pogada z moim analogiem bez chmury. Jak usłyszę, że nie wysyła nic nigdzie i realnie pomaga w miksie, to powiem dobrze, w kod. Na razie to demo tour.
2: Druga rzecz. Baterie w stanie stałym. Koniec z puchnącymi klockami w telefonach. Ładowanie w kwadrans. Samochód Don i plecakowe powerbanki z nową chemią. Do tego domowy magazyn energii wielkości większej walizki. Masz stabilny prąd dla studia i ekspresu do kawy. Igor, to jest Twoje espresso w trybie warp.
1: Jak mi ekspres nie padnie przy szczycie mocy, to podpisuję. Ale pamiętam obietnicę cud baterii od dawna. Czekam, aż przejdą 3 zimy i 1 serwisową akcję. Stabilność ponad hype.
2: To weź coś z mojej listy bliskiej ziemi. Asystenci głosowi nowej generacji. Nie te, co się budzą na każde kichnięcie. Prawdziwy kopilot w telefonie i w aucie. Mówisz, zrób plan dnia i zarezerwuj studio. On dzwoni, pisze i dogaduje logistykę w tle. 0 klikania. A jak chcesz ciszę, to tryb mnicha i spokój.
1: Podoba mi się tryb ciszy. Bo jak coś ma ciągle gadać nad uchem, to ja wysiadam. Ale widzę sens. Zwłaszcza dla realizatora, co ma zajęte ręce i chce notatkę głosową zamienić na listę zadań. Byle dało się to wyłączyć fizycznym suwakiem, a nie 7 zakładkami.
2: Suwak będzie. A teraz drony dostawcze. Nie te wielkie, tylko małe listonosze. Paczka na dach albo na balkon. Geofencing i spadochronik awaryjny. Wyobraź sobie igły do wkładów w magnetofonie, dostarczone zanim woda na kawę zagotuje się drugi raz.
1: Tu mnie masz pół na pół. Boję się chmury, bzyczących owadów nad miastem. Ale w rejonach, gdzie kurier błądzi, to brzmi sensownie. Kluczem jest kultura użycia. Żadnych dronowych wyścigów pod oknem. I mamy zgodę.
2: Kolejny temat. Interfejsy, mózg, komputer, ale bez wbijania czegokolwiek. Opaski i słuchawki, co czytają fale i gesty mikromięśni. Sterujesz suwakiem głośności, lekkim zaciśnięciem szczęki. Albo potwierdzasz myślą bez dotykania. To nie telepatia, to matematyką odczytany wzorzec. Dla dostępności to przełom.
1: Jeśli to pomoże ludziom odzyskać kontrolę nad dźwiękiem i światłem w domu, to jestem za. Ale niech to będzie opcjonalne. Ja zostaję przy gałce z aluminium. Zresztą dajcie tym opaskom 2 lata na dojrzewanie. Potem możemy się bawić.
2: Druk 3D nowej generacji, nie tylko plastik. Ceramika i metal w warsztacie osiedlowym.

0: Analogowy uśmiech.
1: Z jedzenia. Mięso z laboratorium i grzybowe proteiny, które smakują jak trzeba. Do tego kuchenne drukarki, past i ciast. Twój ukochany sernik z pikselową dokładnością. A jak burza, to ja idę w pizza drony, bo kocham burzę.
0: Burzę to twoja sprawa. Ja poproszę klasyczny piekarnik i dobrego piekarza. Ale niech sobie te nowe rozwiązania będą dla chętnych. Rynek zweryfikuje. Tylko bez przesady z modą, bo jak wprowadzą tost z abonamentem, to ja idę do lasu.
1: Jeszcze mała perełka. Inteligentne materiały. Szyby, co przyciemniają się na komendę. Tkaniny, co grzeją jak chcecie i oddychają jak trzeba. Git dla studia, bo wygłuszenie włączasz pilotem. I koniec z kocem na mikrofonie.
0: No to jedziemy z podsumowaniem. Kompromis. Trzy rzeczy, które realnie wejdą szybko i nie wkurzą ludzi. Druk 3D lokalny, asystenci offline z fizycznym wyłącznikiem i magazyny energii oparte na solidnych bateriach. Reszta niech się gotuje na małym ogniu.
1: Podpisuję, ale dorzucam okulary AR dla chętnych. I proszę subskrybować nasz kanał na YouTube Radio Synteza, bo wtedy dostaniecie powiadomienie, jak Igor pierwszy raz założy okulary przyszłości i powie, że to nie gryzie.
0: A jak chcecie wejść w dyskusję na żywo, to dzwońcie. Numer to 73-210-8508. Powtarzam spokojnie. 73-210-8508. Jesteśmy też w sieci pod adresem radio-synteza.pl.
1: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A ja mam jeszcze listę wykrzykników. Auto, co parkuje dzięki czujnikom słuchu. Mikrofony kierunkowe w telefonach i lokalne sieci satelitarne, co dają net w polu, gdzie nic nie działa. Zero nudy. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
0: Spokojnie, młody, zróbmy przerwę na dżingiel. Po przerwie weźmiemy wasze typy, co wejdzie pierwsze, a co poczeka. A jak Piotr zacznie o teleportacji, to go odetniemy kablem. Radio Synteza, zostańcie z nami.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, to Radio Synteza i dziś jedziemy z przeglądem współczesnych gier komputerowych. Co to znaczy współczesnych? Dla mnie to tytuły, które żyją po premierze, dostają łatki i dodatki, ale wciąż muszą mieć serce. Bez tego cała ta grafika to tylko fajerwerki na 3 sekundy.
2: Drodzy Państwo, współczesne gry to ekosystem, platforma, która oddycha. Cloud saves, ray tracing, sztuczna inteligencja w NPC i patche na gorąco. Grasz dzisiaj i jutro masz nowy quest. To jest sztos.
1: Anegdota z życia. W kafejce internetowej graliśmy w strzelanki na monitorach kineskopowych. Kable jak węże, pot lał się z czoła, a dźwięk był z jednego głośnika, który trzeszczał jak stary gramofon. I wiesz co? Było dobrze w kot.
2: No jasne, bo nie miałeś porównania. Teraz masz fotogrametrię i fizykę włosów i kałuże, co odbijają niebo. Silniki potrafią symulować tysiące źródeł światła, a animacje twarzy czytasz jak w filmie sci-fi. Laguje mi mózg, jak o tym myślę.
1: Piotrek, stop. Ładnie to wygląda. Ale współczesność ma swój cień. Gry, usługi. Sezony, które wyciskają kalendarz jak cytrynę. Skórki, co kosztują więcej niż porządny ekspres do kawy. I to już nie jest zabawne, tylko męczące.
2: Zgoda, gdy jest chciwie, jest słabo. Ale jak sezonowość daje świeżość i eventy w świecie gry, to ja w to wchodzę. Koncert w wirtualnym mieście, wspólne bossy, globalne wyzwania. To jest interaktywne show, a nie tylko menu ze skórkami.
1: A ja kocham granie kanapowe. Dwa pady, podzielony ekran i śmiech do łez. Współczesne gry często o tym zapominają. Dają online i rankingi, a kanapa dostaje ochłapy. Człowiek chce pograć z córką bez logowania na 3 konta.
2: Przerwę ci, bo tu wchodzi przyszłość. Haptyczne kamizelki, rękawice z oporem i renderowanie przestrzenne, a za chwilę interfejsy neuro. Wyobraź sobie, że czujesz podmuch wiatru w grze rajdowej i napięcie cięciwy w łuku. To jest blisko.
1: Wyobrażam sobie też zawroty głowy w goglach. VR jest fajny, ale bez żelaznego gameplayu kończy się jak roller coaster na 5 minut. Dlatego współczesne perełki to dla mnie dobre mechaniki. Hades, Dead Cells, Stardew Valley. Zero ściemy, czysta frajda.
2: A ja dorzucę gigantów. Baldur's Gate 3 z dialogami, które gryziesz jak powieść. Elden Ring, który uczy pokory i ciekawości. Cyberpunk 2077 po łatkach, który dziś jedzie jak marzenie. To są współczesne kolosy, co mają duszę i technologię.
1: Strategie też mają swój renesans. Factorio, gdzie każdy pas i zębatka mają sens. Nowe miastobudowanie pokroju Cities Skylines 2, choćby z zadyszką, to pokazuje skalę marzeń. Symulatory lotu i ciężarówek są jak medytacja przy espresso.
2: I uwaga, bo nadchodzi skok jakościowy w narracji. Sztuczna inteligencja zacznie prowadzić dialogi w locie. NPC przestaną papugować jedną linijkę. Proceduralne misje zszyte z twoimi decyzjami.

0: daje też ratunek. Crossplay, chmura zapisów, brak bariery sprzętowej i mody, które wydłużają życie gry o lata. Społeczności robią cuda. Warsztaty z modami to kopalnia frajdy i lekcja designu w praktyce.
1: Muzyka. O tym mało kto mówi, a to połowa emocji. Te analogowe syntezatory w ścieżkach do nowych gier robią klimat jak z filmów sci-fi lat 80. Bas, który mruczy jak stary wzmacniacz lampowy. Dobrze, w kot.
0: I systemy audio adaptacyjne. Bit zwalnia, gdy masz mało zdrowia. Narasta, gdy wchodzisz w walkę. Silnik miksuje to w czasie rzeczywistym. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem, bo gra wie, co czujesz i pomaga ci to przeżyć mocniej.
1: Dobra, konkret. Jeśli ktoś pyta, co dziś ograć, to ja mówię tak. Do fabuły Baldur's Gate 3, do wyzwania Elden Ring, do relaksu Stardew Valley, do inżynierskiej satysfakcji Factorio, a na kanapę coś kooperacyjnego z podziałem ekranu i spokojem w sercu.
0: A ja dorzucam VR z Half-Life Alyx, jeśli macie żołądek z tytanu. Survival jak Subnautica dla dreszczyku. I coś świeżego do kooperacji. W stylu polowania na potwory albo światów z klocków, gdzie budujesz swój chaos. Jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej, bo backlog urośnie.
1: Słuchajcie, macie swoje typy, dzwońcie do nas teraz. Numer to 732-1085-08. Radio Synteza czeka na wasze głosy. A jak lubicie słuchać po pracy, to znajdziecie nas na stronie radio-synteza.pl.
0: I klikajcie suba na YouTubie. Wpisujecie Radio Synteza, dzwoneczek i jedziemy dalej. Dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie i będę musiał mu wstrzyknąć kofeinę przez kabel USB. Dobrze, w kot.
1: Nie przesadzaj, młody. Ja wolę gry skończone, pachnące pudełkiem i instrukcją. Ty chcesz aktualizować w nieskończoność, jak ekspres do kawy w trybie beta. Do końca świata się nie dogadamy.
0: Dogadamy się na tyle, żeby wygrać raid. Kompromis jest prosty. Najpierw gameplay, potem technologia. Jak gra broni się padem i myszą, to możesz do niej dołożyć wszystkie bariery świata i będzie tylko lepiej.
1: No i proszę, da się. Drodzy Państwo, to był przegląd współczesnych gier w Radio Synteza. Za chwilę jingle, a potem kawałek synthwave dla równowagi nerwów. Zostańcie z nami, a jeśli macie coś do dodania, telefon znacie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat na dziś to Czarnobyl i to, co technicznie poszło nie tak w 1986 roku. Bez tragicznych nut, proszę. My to rozbieramy jak stary magnetofon. Śrubka po śrubce. Definicja najprostsza. Awaria reaktora i łańcuch nietrafionych decyzji podczas testu.
2: Drodzy Państwo, to był test zasilania własnego turbiny i reaktor typu RBMK, czyli grafit w roli moderatora i woda w roli chłodziwa. Brzmi jak boss fight w grze, a to po prostu fizyka reaktorów i sporo nieporozumień co do procedur.
1: Anegdota z życia. Pamiętam, jak w redakcji szumiał stary Geiger na lampach. Żaden kosmos, ale działał. I wiesz co, Piotr? Wtedy się człowiek uczył, że analog nie kłamie. Pokazuje tik, tik i już. Nie ma miejsca na nadinterpretację.
2: Igor, boomer vibe, ale szanuję. Dziś mamy cyfrowe dozymetry, chmury danych i pasywne systemy w nowych reaktorach. Nałe modułowe jednostki gaszą reakcję same dzięki fizyce, bez prądu. Jak w sci-fi, Star Trek, tylko bez warpów, za to z grawitacją.
1: No to jedziemy. Technicznie. RBMK miał dodatni efekt pustki, czyli kiedy woda zamienia się w parę, maleje pochłanianie neutronów i moc może skoczyć. Dołóż do tego pręty z grafitowymi końcówkami, które na starcie wpychały dodatnią reaktywność. I masz przepis na jazdę bez trzymanki.
2: Dokładnie. A jeszcze ksenon w reaktorze, czyli zatrucie ksenonowe po dłuższym ograniczeniu mocy. Kiedy próbujesz podnieść moc, szybko możesz wyczyścić ksenon i strzelić z reaktywnością do góry. To jak boss, który nagle zmienia fazę, bo źle go sprowokowałeś.
1: I procedury testowe. Wyłączone część zabezpieczeń, poprzestawiane. Nastawy, brak pełnego marginesu prętów. W analogowej robocie mówi się: rób testy na sucho. Rób je wcześnie, rób je krok po kroku, a nie kiedy wszystko jest rozgrzane i zegar tyka.
2: Mit numer jeden, eksplozja jądrowa. Nie, nic z tych rzeczy. Była to eksplozja pary i wodoru. Inna dynamika, zupełnie inne energie. Mit numer dwa. Promieniowanie świeci na zielono. Serio, to tylko w kreskówkach. Realnie to niewidzialne, więc rządzimy miernikami i procedurai.
1: Mit numer 3, że wystarczyło wcisnąć jeden magiczny przycisk. Przycisk awaryjnego wyłączenia był, ale z tymi nieszczęsnymi końcówkami prętów stał się paradoksalnie zapalnikiem na ułamek chwili. A to już lekcja z projektowania, czyli nie róbmy wyłącznika, który na starcie dodaje ognia.
2: I dlatego dziś projektanci biorą pod uwagę trylion edge case'ów. Symulatory cyfrowe, bliźniaki obliczeniowe, zaawansowane testy, hardware in the loop, jak w lotnictwie, tylko grubiej. Drodzy Państwo, możecie do nas dzwonić z pytaniami. Numer to 732-10-8508. Ja odbiorę i będę zły policjant.
1: A ja przypomnę, subskrybujcie nasze Radio Synteza na YouTube, bo algorytm lubi, kiedy go karmią. I nasza strona to radio-synteza.pl. Jak ktoś ma Geiger w szufladzie, to też może zadzwonić. Opowiemy, co z tym zrobić, bez paniki.
2: Pytanie filozoficzne, ale spokojnie, bez religii, bez polityki, bo to dla mnie bloatware systemu. Czy energia jądrowa ma przyszłość? Tak, jeśli łączysz inżynierię z kulturą bezpieczeństwa i transparentnością, plus nowe SMR-y i może kiedyś synteza termojądrowa, marzenie gamerów, energii.
1: Kiedyś było prościej. Człowiek widział dźwigienkę i wiedział, co ona robi. Ale przyznam, pasywne bezpieczeństwo to miód. Grawitacja, konwekcja, rozszerzalność to nie zawodzi, bo nie ma się co zepsuć. Elektronika fajna, lecz niech fizyka robi ciężką robotę.
2: A propos RBMK. Różni się od popularnych PWR i BWR. Moderator, grafit, a chłodziwo woda. I brak pełnego żelbetowego containmentu w oryginale to robi różnicę przy transientach. Jak pizza bez pudełka. Niby smaczna, ale gorąca może narobić bigosu na kanapie.
1: Jeszcze mała szkoła neutronów. Reakcje trzymają tak zwane opóźnione neutrony. One dają czas człowiekowi i automatyce, gdy projekt i procedury przytną ten margines. To sterujesz jak starym polonezem na lodzie. Można, ale trzeba czuć maszynę i mieć szeroką drogę.
2: A szkoła radiacji w wersji light mamy cztery główne typy promieniowania. Alfa, beta, gamma i neutronowe. Każde wymaga innej osłony i innego myślenia. I serio, codzienność ma tło naturalne. Ziemia, kosmos, banany. To nie jest magia, tylko fizyka i dawki pod kontrolą.
1: Strach ma wielkie oczy. Granit potrafi świecić, w cudzysłowie, a ludzie żyją. Wniosek. Mierz, nie zgaduj. Zasada stara jak radio. Najpierw fakt, potem wniosek.

0: Lidlen.
1: Podsumowując lekcje z Czarnobyla. Bez patosu. Projektuj z myślą o skrajnościach. Testuj, zanim odpalisz duże moce. Nie wyłączaj ochrony bez powodu i rób checklisty. Proste jak w studiu Radia Synteza. Najpierw gain, potem fader, potem on air. W tej kolejności.
0: A kompromis nasz jest taki. Technologia jest super, ale zdrowy rozsądek jest super do kwadratu. Subskrybujcie YouTube Radio Synteza. Klik, klik. Dzwońcie na 732108508 i pamiętajcie, dobrze w kod, bo wiedza bez paniki to najlepszy cheat code.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i nasz popołudniowy przegląd newsy i pogoda. Ja jestem Igor Gaduła i jak zwykle pilnuję, żeby Piotr nie rozkręcił się do czerwoności.
2: No to jedziemy z Auro, bo mi już laguje mózg od tego kapuśniaczku. W Gdańsku chłodno, około 16 stopni, lekki deszcz, wiatr niecałe 10 na godzinę i ciśnienie trochę ponad 1013, czyli plażing tylko dla pingwinów. Toruń trzyma się lepiej, około 21 stopni, sucho i wiatr słaby. A w Lublinie ciepło, blisko 22 z kapuśniakiem. I w Łodzi pada, bardziej konkretnie jakieś 2 mm w pakiecie. I to jest masakra, bo burzy brak, a ja burzę kocham.
1: No widzisz, młody, mnie w krzyżu strzyka, to wiem, że fronty tańczą. Skoro już popsioczyliśmy, to bierzemy na warsztat baterię, która włącza się od wilgoci i gdy ktoś przy niej grzebie, potrafi skasować sprzęt. Czyli MAB z laboratoriów Rice i North Carolina State.
2: Sztos totalny, jak z retro sci-fi, gdzie elektronika znika po misji, a tu wilgoć z powietrza robi zabrakujący składnik i nagle masz zasilanie, które ugina się razem ze skórą i nie potrzebuje klasycznego elektrolitu. A kiedy nieproszony paluszek wchodzi do środka, system robi puf i zabezpiecza dane, bo urządzenie się rozkłada kontrolowanie.
1: Brzmi odlotowo, dopóki mgła w garażu nie włączy ci zegarka na stałe. Chcę zobaczyć, jak to trzyma parametry przy długim noszeniu. Jak wygląda ładowanie i kto odpowie, kiedy mechanizm samozniszczenia odpali się nie tam, gdzie trzeba, bo serwisy i recykling nie lubią niespodzianek.
2: Spokojnie, wejdę ci w słowo. To ma być do nisz, elastyczne, czujniki skóry, jednorazowe, sensory środowiskowe, logistyka i etykiety antymanipulacyjne, które budzą się dopiero kiedy dasz wilgoć celowo. Więc kontrola jest i brzmi to dobrze. W kod.
1: Niech pokażą, ile takich przebudzeń wytrzyma i czy po robocie znika bez toksycznych śladów. Bo tylko wtedy to jest prawdziwa rewolucja, a nie gadżet na konferencję.
2: A wy dzwońcie i poprawcie mi humor, bo pada. Dzwoniąc pod numer 732-108508 i napiszcie, co byście takim cudem zasiwili. Oraz zasubskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza. Klik w dzwonek, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Drugi news miał sensacyjne akcenty z pogoniami i wybuchami, ale my tego nie katujemy, bo radio ma bawić i nie będziemy się taplać w cudzych dramatach. Zostawmy sedno i spójrzmy na technikę, bo śledczy zrobili tu ciekawą robotę z analizą monitoringu, gdzie algorytmy składają sylwetkę i nawyki ruchu z wielu kamer, nawet jeśli ktoś zmienia ubiór.
2: To jest komputerowe oko. W praktyce rozpoznawanie postaci bez twarzy. Reidentyfikacja po chodzie i proporcjach, super rozdzielczość, która wyciąga detale z pikselowej zupy i filtr anomalii, który odróżnia przebrane dodatki od prawdziwych cech. I nie róbmy z tego poradnika dla cwaniaków, tylko traktujmy jak technologię, która ratuje porządek w mieście.
1: I tym akcentem kończymy segment newsów. a za moment wjeżdża syntezatorowa kąpiel dźwięków numer 0 w klimacie lat 80., więc zostańcie z Radiosynteza, włączcie sub na YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. A teraz dżingiel i muzyka dla cierpliwych.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Synteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak z mojej półki. Historia syntezatorów analogowych z lat 80. No to jedziemy. Analog to prąd, idzie przez obwody i kręcimy gałami, aż dźwięk żyje. Nie żadne próbki, tylko oscylatory, filtry i szum powietrza.
2: Dokładnie, subtraktywna synteza w pełnej krasie. Oscylator daje falę, piłę albo kwadrat. Potem filtr wycina to, co zbędne, a obwiednia robi atak i wybrzmiewanie. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. I brzmi to sztos, bo drift robi mikromagię.
1: Anegdota z życia, drodzy Państwo. Pod koniec lat 80. wnosiliśmy Juno 106 na trzecie piętro Domu Kultury. Zimno jak w zamrażarce. Strojeniem zajęło się pół próby, a jak wzmacniacz u nitry złapał temperaturę, to nagle wszystko nabrało mięcha i pachniało kalafonią i kurzem. Dobrze w kot.
2: A ja dorzucę sci-fi, Blade Runner i Yamaha CS80. Ten lejący się pad jak neonowy deszcz to była definicja przyszłości. Polifoniczny potwór z ribbonem do glissant i aftertouchem jak android płaczący do poduszki. Piękne.
1: O, czyli zaczynamy od grubych ryb, no to dorzućmy klasykę parkietu. TR808 i TB303. Na początku nikt nie chciał tej basowej zabawki, bo nie brzmiała jak basista, a potem Acid House zrobił z niej ikonę. Świst rezonansu i już mamy tłusty taniec.
2: I to jest mem wszechczasów. Kręcisz jedną gałkę i robi się kosmos. TB303 z tą swoją ślizgającą sekwencją to czysta hipnoza. Dziś masz klony i wtyczki, które trafiają w punkt, a w Euroraku możesz zbudować własną, kwaśną bestię z Lego dla dorosłych.
1: Wiesz, ja rozumiem wtyczki, ale gałka to gałka. Czujesz opór? Czujesz, że filtr wchodzi? Pod palcem masz analogowy los. I to, jak układ pływa, to nie błąd, to charakter. Kiedyś było lepiej, bo mniej klikania, a więcej słuchania.
2: No dobra, boomerze. Ale teraz masz zapis ustawień w sekundę i nie gubisz inspiracji. Możesz zbudować szablon i wracać do patchy bez strachu. AI potrafi już podpowiedzieć barwy pod referencję. Masakra, jak to przyspiesza robotę.
1: Szybciej nie znaczy lepiej. Kiedy robiłem słuchowisko sci-fi dla nocnej anteny, mieliśmy Profeta 5 i taśmowe echo. W trzy osoby rzeźbiliśmy oddech kosmosu. Wyginaliśmy obwiednie, aż zaczęły mówić. Potem włączałem szpulę i powtarzalność była tylko na papierze. Ale klimat był jak mgła nad miastem.
2: To brzmi jak John Carpenter vibes. Minimalistyczny groove, Prophet 5 i arpeggio, które niesie cały film. Do tego perka, ster 808 i gotowe. Widzisz, to podejście działa też dziś. Tylko teraz mogę to zmapować pod pad controller i lecieć na żywo, jak statek w nadprzestrzeni.
1: Nie uciekaj w kosmos, zanim dotkniesz Ziemi. W polskich studiach królował KORG MS-20. Choć to wcześniejsza bestia, ale w latach 80. robił ogrom pracy. a marzeniem była seria Jupiter 8. To była arystokracja klawiatur. Pamiętam oczy rozdziawione szeroko jak talerze.
2: A w klubach często błyszczał Roland SH-101. Taki niepozorny, czerwony lub szary kijaszek, a potrafił dudnić i świszczeć, aż czacha dymi. Dodaj do tego sekwencer krokowy i masz taneczny pociąg bez hamulców. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Drodzy Państwo, zanim odjedziemy totalnie, za chwilę dżingel, a po nim wrócimy do sporów. Jesteście w Radio Synteza. Nasza strona to radio-synteza.pl. A jak ktoś ma ochotę na wspomnienia, to po audycji wrzucę fotkę starego Juno ze studia. Tak, tego co nie stroju.
2: I standardowo dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer znacie, 732-108-508. Pytania o wasze pierwsze analogi i pierwsze katastrofy gałkowe. A na YouTubie wpisujecie Radio Synteza, sub i dzwonek, bo inaczej laguje mi mózg.
1: Wracamy do meritum. Wtyczki brzmią dobrze, ale często jak kliniczny gabinet. Jest czysto i sterylnie, a ja lubię kurz. W dźwięku jak drobne brzęczenie transformatora i brudna od potu gałka, dobrze w kot. I tak ma być.
2: Stop. Zrobiłbym ślepy test AB. I jestem pewien, że nowa emulacja Jupitera potrafi w 90% oszukać ucho. Wiesz co? Tu robi robotę mikroniedoskonałości i saturacja, które dziś też da się modelować. I to bez naprawy zasilacza co sezon.
1: Może i racja, że w teście ktoś się wyłoży. Ale proces to nie tylko wynik. Dźwięk rodzi się w rękach. Kiedy przypadkiem trącisz modulację i nagle L, F, O zaczyna pompować jak stare serce, to jest moment olśnienia. Tego plak sam z siebie nie da. Jeśli nie masz pod palcem realnego oporu...
2: Tu cię skontrować trudniej, bo dotyk rządzi. Ale mamy most, MPE i klawiatury, co łapią nacisk, pozycję i nachylenie. Do tego kontrolery, wstęgi i pola dotykowe. Możesz uginać dźwięk jak w CS80, AA i zasugeruje ci patch pod klimat miasta w deszczu.
1: Brzmi sensownie. Kompromis pachnie kawą i rozgrzanym lakierem. Uznajmy, że analog to pamięć i charakter, a nowoczesność to wygoda i dostępność. Jedno bez drugiego niech się nie obraża. Tylko pamiętajcie, analog to też serwis. Kondensatory schną, potencjometry trzeszczą. To związek na lata, jak klasyczny motocykl.
2: A teraz szybka pogoda, bo i tak będę marudził. Duszno jak w serwerowni bez klimatyzacji. Zero wiatru. Słońce wali jak reflektor sceniczny. Gdzie te burze, ja się pytam. Burze kocham, bo brzmią jak filtr otwierany do oporu.
1: Dobrze, już dobrze, chłopcze, od piorunów. Drodzy Państwo, to było o historii analogów z lat 80. od CS80 po TR

0: walcie na antenę 7321 085 08.
1: Kończymy z uśmiechem i małym sporem. Ty zostajesz w kosmosie, ja w piwnicy pełnej gałek. I niech tak będzie. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Dzięki, że jesteście. To było Radio Synteza.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

zdarzają. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, temat jak kromka chleba, a gryzie jak ostra papryczka. Dlaczego proste rzeczy są takie trudne? No to jedziemy. Prosta rzecz to dla mnie gałka głośności. Kręcisz w lewo ciszej, kręcisz w prawo głośniej. Zero filozofii. A potem przychodzi era dotyku i nagle, żeby ściszyć, musisz budzić ekran, przesuwać suwak i trafiać palcem w piksel.
2: Chodzę ci w słowo, Igor, bo tu jest magia. Proste na wierzchu, trudne pod maską. Interfejs ma być jak lodowisko, a pod spodem 1000 łożysk. Jak wszystko jest w aplikacji, to można to zmieniać w locie i personalizować. Dobrze w kod, tylko trzeba umieć.
1: Anegdota z życia. Mój stary magnetofon Kasprzak. Jeden suwak barwy. Jeden przycisk nagrywanie. Znajomy przyszedł ostatnio z nowym dyktafonem w telefonie. Nagrajmy, mówi. I przez 5 minut szukał uprawnień mikrofonu. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem, ale najpierw pobierz aktualizację.
2: To weź aparat w telefonie, naciskasz jeden przycisk i zdjęcie jest ostre jak brzytwa, a za kulisami działa model wizji komputerowej, redukcja szumu i jakieś uczenie maszynowe, co balans bieli se liczy. Prosto dla człowieka, skomplikowanie dla krzemu. I o to chodzi.
1: Drodzy Państwo, znacie drzwi Normana. Jedne trzeba pchać, drugie ciągnąć. A wszystkie wyglądają tak samo. Potem kartka. Pchać, proszę. Prosta czynność, a człowiek stoi jak statysta. Wystarczy dobrze zaprojektowana klamka i po sprawie. Analog ratuje dzień.
2: Igor, czekaj, przerwę ci. Don Norman mówił też o tym, że uproszczenie jednej warstwy komplikuje inną. Mamy wycieki abstrakcji. Auto samo parkuje, a użytkownik myśli, że może zasnąć. Nie może. W sci-fi replikator robi kawę. Jednym słowem, inżynierowie budują piekło pod spodem, by to jedno słowo działało.
1: Tylko że czasem ta cała fabryka pod spodem nie jest potrzebna. Chcesz wkręcić żarówkę, potrzebujesz światła i chwili spokoju. Nie onboarding, nie samouczek. Instrukcja IKEA, krótka i obrazkowa, to jest złoto. Kartka na dwie sceny i śmiga.
2: Ale właśnie to jest inżynieria prostoty. Mało kroków, dużo myślenia. Wcześniej. Ikony testowane na ludziach. Mikrokopy. Co prowadzi za rękę? Masakra jest wtedy, gdy ktoś dorzuca 5 ekranów rejestracji. To nie prostota. Tylko maraton nudy. Daj guzik i już.
1: Daj mi gałkę, a nie slider na ekranie. Na scenie kiedyś dotykowy mikser zawiesił się w menu efektów. Chciałem tylko obniżyć wokal o włos, a skończyłem w 4. podmenu z opóźnieniem i modulacją. Fader mechaniczny i sprawa zamknięta. Zero lagów.
2: A ja powiem tak. Mikser cyfrowy zapisuje sceny i robi recall. Jedno pokrętło może być 100 funkcjami. Mieści się w plecaku i ratuje koncerty. Prostota to też logistyka. Nie wszystko musi być deską rozdzielczą z lat 80., choć szanuje vibe.
1: Są też te pudełka z elektroniką, co otwiera się jak sejf. Niby tylko folia, a człowiek rwie paznokcie. Albo opaska z tajemnym językiem. Prosty cel, wydobyć kabel, a potem lecisz po nożyczki i czujesz się jak archeolog.
2: Hasła, niby proste, wpisz swoje i żyj. A tu duża litera, znak specjalny i nie używaj poprzedniego, a najlepiej zapamiętaj wszystko. Mam dwie wiadomości, złą i niedobrą. Złą, że tak jest, niedobrą, że będzie gorzej. Ratunek, klucze bezpieczeństwa i paskis. Jedno stuknięcie i wchodzisz.
1: Drukarka chce jedną stronę i kawę. Dostaje komunikat, otwórz zasobnik, usuń zacięcie i zainstaluj sterownik. Niby proste, a pół biura paruje. To jest właśnie magia prostych rzeczy, co kopią w kostkę, gdy się spieszysz.
2: Cloud Print dziś działa nieźle. Ale dobra, skupmy się. Wiedziałeś, Igor, że jedwabniki na orbicie przędą cieńsze nitki. Prosty gest robienia pajęczyny, a fizyka i grawitacja zmieniają parametry. Natura też chowa trudność pod prostym ruchem. Sztos sprawa.
1: Dobrze, w kod. Definicja od starego wyjadacza. Prosta rzecz to taka, która wymaga mało decyzji i wybacza błędy. Jak pomylisz się o pół obrotu, to nic się nie stanie. Projektant musi nam ogarnąć kulisy, byśmy nie czuli gorąca od maszynowej.
2: Dołóżmy brzytwę od schama. Nie dodawaj bytów bez potrzeby. I zasada Pareto. Trochę funkcji robi większość roboty. Resztę chowasz w zaawansowane i nie wpychasz ludziom pod nos. Prosta ścieżka dla większości, a złożoność na zapleczu.
1: A teraz espresso. Dźwignia młynek i ręka. Czuję przepływ wody i czas ekstrakcji. Kapsułka jest wygodna, ale smaku nie oszukasz. Prosto znaczy czasem surowo i bez filtra. Niech maszyna nie zabiera mi rytuału poranka.
2: Wchodzę ci w słowo, boomer. Robot barista zrobi preinfuzję w ułamku sekundy i skoryguje temperaturę o włos. Aplikacja zapisze twój profil. Proste dla ciebie, bo tylko naciskasz start. Cała trudność siedzi w sensorach i algorytmach. I o to chodzi.
1: No to kompromis. Proste rzeczy są trudne, bo muszą działać zawsze i dla różnych ludzi. Sytuacje brzegowe, testy ergonomii, błędy użytkownika. To jak występ na żywo. Scena jest prosta, a ekipa w kulisach zasuwa. I jeszcze guzik awaryjny na wierzchu. Proszę, duży, czerwony.
2: Zgoda. Prostota to kosztowny luksus. Płaci się pot i czasem łzy inżynierów. Przepalasz złożoność tak, by słuchacz już jej nie widział. Jeśli działa i nie denerwuje, to znaczy, że ktoś odwalił gigantyczną robotę i schował ją pod dywan. Dobrze w kod.
1: Drodzy Państwo, włączcie swój prosty palec i subskrybujcie nasze YouTube. Szukajcie kanału Radiosynteza. A jak chcecie się pokłócić o gałki i suwaki, to dzwońcie. Numer do studia to 732-108508. I zajrzyjcie na radio-synteza.pl.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. A jak suba nie klikniecie, to podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę. Za chwilę mały dżingiel i wrzucimy Synthwave, co leczy duszę. Zostańcie z nami, bo to proste. Klik i gramy.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak lampowe espresso, historia syntezatorów analogowych z lat 80. Co to w ogóle znaczy? Analog, czyli prąd płynie przez oscylatory, filtry i wzmacniacze. Nie zera i jedynki, tylko żywy prąd.
2: Słuchajcie, to jest era, kiedy brzmienie było jak galaretka Kosmos w pudełku. Gałki kręciły się same od drgań sceny. A ja dorzucę definicję. Prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Analog to sprzęt, który starzeje się z godnością i szumem.
1: Anegdota z życia, proszę bardzo. Młody Piotruś, jeszcze w pieluchach, a ja tachałem Juno 6 po schodach na trzecie piętro. Bez kejse, a tylko koc i taśma. Pakowałem to do malucha i modliłem się, żeby Horus nie złapał czkawki. Brzmiało to jak mgła nad jeziorem.
2: Chwila, bo ja zaraz wchodzę w słowo. I dobrze, że wchodziłem w pieluchy, bo dziś mam plugin, który robi Juno 106 z szumem wentylatora windy. Do tego MIDI 2.0, zapis, automatyzacja i proszę bardzo, preset gotowy, zanim Igor zawiąże sznurówki.
1: Preset. Słowo, które zabija przygodę. W 80. każda sztuka to była walka z nastrojem. Zimny VCO. Płynie ciepły, staje denty. DCO. W junach trzymał lepiej, ale i tak ten Horus robił robotę. Miał charakter, którego kalkulator nie policzy.
2: Ale sci-fi na żywo to też było wtedy Jupiter 8. Jak panel statku Z każdej gałki start rakiety. A dziś modular Eurorack robi orbitę w pokoju. Samograje generatywne i algorytmy losujące, które się nie gubią, jak Igor bez okularów.
1: Poczekaj, młody, bo się zagotujesz. Jupiter 8 to arystokrata. Oberheim. O, B, X, A. To lord od szerokich padów. Prophet 5 to profesor od brzmień filmowych. I wszystkie gadały ze sobą, gdy pojawiło się MIDI. I wreszcie nie trzeba było tańczyć wokół D i N Sync.
2: Tak, ale pamiętaj, że w 80. wybuchło też FM Yamaha DX7, zrobiła rewolucję, metaliczne dzwonki i basy, co kroją asfalt. Analog kontra cyfrowy FN. To była wojna stylów. Tylko spokojnie, bez dramatu. Bo radiosynteza nie robi łez, tylko dźwięk.
1: Dobrze mówisz, bez dramatu. FM było cool, ale chłodne, jak lodówka w piwnicy. Analog to ciepło. Lekka nierówność i przypadek, który sprawia, że ciarki idą po rękach. A jak wjeżdża TR-808 albo TB-303, to nagle klub robi wielkie oczy.
2: I tu cię mam, bo dziś mam klony. TB-303, co nie rozstrajają się w połowie seta. Do tego efekt saturacji i AI, co stroi filtr pod miks w czasie rzeczywistym. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: AI nie zrobi ci palców brudnych od kurzu i kalafonii. A to też jest muzyka. Pamiętam, jak w jednej salce wisiał dym z papierosów, tak gęsty, że Juno brzmiało jeszcze grubiej. Sentyment. Pytanie, czy o to chodzi w brzmieniu, czy w wygodzie?
2: Chodzi o efekt końcowy. Słuchacz chce ciary, nie rachunek za serwis. A tak między nami, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie pod nazwą Radiosynteza. Klik, klik, dajcie dzwonek, bo Igor zapomina, kiedy mamy przerwę na kawę.
1: Nie zapominam, tylko celebruję. A wy, słuchajcie, dzwońcie do nas i powiedzcie, który syntezator z lat 80. kochacie. Numer to 73 21 085 08. Radio Synteza czeka na wasze historie.
2: I pamiętajcie, www to radio-synteza.pl. Proste. No dobrze, a teraz szybki wjazd w subtemat, bo Igor już ostrzygałki. Jak z filtrami? Był Lader, był SVF, były CEM i SSN. Każdy robi inne wow w uszach.
1: Filtr to głos instrumentu mugowy Ladel. Śpiewa łagodnie. Curtis robi kliniczny, precyzyjny sznyt. SSM bywa kapryśny, ale pachnie starym studiem. I ten moment, gdy rezonans zaczyna gwizdać jak czajnik. To jest moja definicja życia w dźwięku.
2: Ja dorzucę LFO. Powoli kołyszące panoramą. Arp, jak rozgwieżdżone niebo. I sekwencer krokowy, który robi węża na dancefloorze. Dzisiaj ja klikam random i seed i mam 5 wersji riffu, zanim Igor znajdzie kabel MIDI.
1: Kabel zawsze mam w kieszeni, razem z zapalniczką. Ale powiem tak, analog uczciwie uczy pokory. Każde naciśnięcie to zdarzenie, nie snapshot. A jak przester z miksera zaczyna całować pad z Jupitera, to wiesz, że jesteś we właściwym miejscu.
2: A we właściwym miejscu jesteś też, kiedy pada burza, bo wtedy jest dobrze w kot. Prognoza szybciutko. Chmury, jak z okładki Synthwave. Trochę duchoty, trochę deszczu. Jak nie będzie grzmieć, to ja robię grzmoty z modułów. Słowo skauta.
1: Drodzy Państwo, zanim puścimy jingle i wjedzie kawałek z arpeggio, jak stary Tangerine, przypominam, Radio Synteza na YouTube, subskrypcja mile widziana, a telefon czeka 73210-8508. Opowiedzcie, co Wam gada w duszy.
2: I podrzućcie swoje ulubione triki z miksowany chorus na Junie, równolegle z magnetofonem kasetowym, to jest sztos. A jak ktoś powie, że plugin nie może, to ja wyślę mu paczkę presetów i powiem, podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę.
1: Nie przesadzaj, młody. Pasujesz tu jak inżynier do baletu. Ale bywa, że masz rację. Dobra, kompromis. Analog ma duszę i przypadek. Cyfra daje wygodę i pamięć. W duecie robią robotę. I to jest prawda, której nie trzeba szukać w instrukcji.
2: Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. To znaczy, nadal się nie zgadzamy, a jednak zagramy razem. Sub na YouTube, Radio Synteza, strona radio-synteza.pl. Telefon 732 108 508. Dobrze, w kod i lecimy z dżinglem.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miejsca nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie. Suchar to dowcip tak suchy, że trzeba go popić kawą. Najlepiej czarną i gorzką, bo inaczej utknie w gardle jak taśma w magnetofonie.
2: Drodzy Państwo, mamy wieczór idealny na suszę dowcipów. Suchar to mem w stanie stałym. Chleb to stowy humoru. Robimy serię najlepszych i najgorszych jednocześnie. Będzie piekarnik.
1: Pamiętam, jak na początku radia ktoś zadzwonił jeszcze na analogową centralę i palnął: dlaczego Ołówek to najlepszy DJ kaset? Bo zawsze przewija do hitu. Brzmiało to lepiej na żywo. Na taśmie wszystko brzmi lepiej.
2: A ja ostatnio poprosiłem sztuczną inteligencję o suchary i dostałem całą pustynię Gobi. Sci-fi wersja. Co robi astronauta na przystanku? Czeka na kometę. No przecież.
1: Algorytm może i coś sklei, ale nie czuje pauzy. Humor to oddech, dlatego mój klasyk. Dlaczego gramofon nie lubi pośpiechu? Bo każdy obrót musi wybrzmieć. Powoli, jak winyl po kawie.
2: Zróbmy pojedynek. Trzy kategorie. Kawa, kosmos, syntezatory. Oceniamy na skali od 1 do mega grzanka. Ja biorę kosmos, bo wiadomo.
1: Kawa. Dlaczego kawa ma zawsze rację? Bo ma ziarno prawdy. Proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
2: Kosmos. Dlaczego księżyc jest kiepskim kumplem? Bo ciągle zmienia fazy. I jeszcze bonus. Gwiazdy nigdy nie kłamią, bo świecą prawdą.
1: Syntezatory. Dlaczego analog woli jesień? Bo lubi ciepły drift. A cyfrowy mówi: zapisz mnie później. Ja mam latencję.
2: AI też ma żarciki. Dlaczego model zasnął na klawiaturze? Bo trening był długi jak patch w starym RPG. Dobrze, w kod.
1: Klasyka z dawnych kolejek po kasety. Co mówi 0 do 8, fajny pasek. I wcale się nie starzeje, w przeciwieństwie do mnie i moich lamp w preampie.
2: Trochę cringe, ale kocham. Gamingowy. Dlaczego gracz nie je zupy? Bo ma cooldown. A teraz wy, dzwońcie i ratujcie antenę własnym sucharem. Subskrybujcie nasz YouTube Radio Synteza, bo algorytm lubi się śmiać.
1: Telefon do studia to 73210-8508. Powtórzę wolniej. 73210-8508. A jak ktoś się wstydzi, to radio@synteza.pl.
2: Prognoza pogody na teraz. Burza sucharów lokalnie. Uwaga na porywy śmiechu i opady żenady. I to jest jedyna burza, którą lubię, zawsze. Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie.
1: Kiedyś pan z bazaru opowiedział mi perełkę. Espresso się spóźniło, bo było krótkie. I tak to jest. Mała forma, wielki efekt.
2: Dorzucam dwa szybkie. Co robi komputer na przerwie? Idzie na spację. I jeszcze. Jak nazywa się szybki ser? Serwer. No błagam, to jest sztos.
1: Techniczny. Dlaczego żarówka poszła do psychologa? Bo miała za dużo napięć. Przyznaj. Dajże to siadło jak winyl w rowku.
2: Sieciowy. Dlaczego router nie zaprasza na imprezy? Bo ma już komplet gości w sieci. A tak serio. AI potrafi uczyć się na waszych reakcjach i będzie coraz celniejsze.
1: Ale humor to też rytm i cisza między słowami. Spróbuj powiedzieć teraz: wchodzę z dowcipem i już po magii. Dlatego jeszcze muzyczny. Co robi DJ w saunie? Daje parę bitów.
2: Igor, ty jesteś retro jak kaseta w magnetowidzie. Ale szanuję. Zróbmy miks. Ty wybierasz perełki z duszą, ja dorzucam kosmiczne nowinki i algorytm. A teraz krótki dżingiel i subskrybujcie YouTube Radio Synteza.
1: Kompromis przyjęty. Ty generujesz tonę, ja wybieram sztukę. I jeszcze gwoździowy na koniec rundy. Co mówi młotek do gwoździa? Wbijam się na chwilę. No i wszyscy zadowoleni.
2: Dorzucę kosmiczną dogrywkę. Dlaczego rakieta jest punktualna? Bo startuje z odliczaniem, a nie z obietnicą. Dobrze, w kod. Piszcie na radio@synteza.pl i sub zostawcie na YouTube Radio Synteza.
1: A my czekamy na wasze perełki. Telefon do studia raz jeszcze. 732-10-8508. Krótkie, proste i bez reklam. To Radio Synteza. I jeszcze kawa, zanim wyschnę na wiór.
2: Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok. Dlatego kończymy tę rundę sucharów i wracamy po dżinglu. Jeśli się nie dogadaliśmy, to spoko. Od tego jest radio. A teraz oddychamy i szykujemy kolejną porcję.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: 始。
1: Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

śniadanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Dziś bierzemy na warsztat 7 problemów milenijnych Instytutu Kleja. To te wielkie zagwozdki, za które jest $1 000 000 nagrody za każdą. Słuchajcie, to nie krzyżówki, tylko Everest matematyki.
2: Dokładnie. I od razu definicja w pigułce. To 7 pytań o fundamenty logiki, liczb, geometrii i fizyki. P kontra NP. Hipoteza Riemanna. Hodge, Naviera Stokesa, Young, Mills, Birch i Swinnerton, Dyer oraz Poincaré. Już czuję, jak wszystkim laguje mózg.
1: Spokojnie, młody. Kiedyś w pracowni mieliśmy tylko suwak logarytmiczny, kredę i dobrą kawę. W klubie krótkofalowców słuchałem wykładu o hipotezie Riemanna. Szum w eterze, dzwonek w uchu i to zdanie, że zera funkcji zeta są w jednej linii. Piękne i okrutne.
2: A ja dorzucę sci-fi. Wyobraź sobie komputer kwantowy, który robi przeszukiwanie, jak w filmie Tron. I w jedną noc rozstrzyga P kontra NP. Albo AI, co klepie dowody, jak w Blade Runnerze, tylko że legalnie. No powiedz, że to nie byłby sztos.
1: Wyhamuj, Piotr, P kontra NP, to nie bug do spaczowania. To pytanie, czy to, co łatwo sprawdzić, da się też łatwo znaleźć. Sudoku sprawdzisz szybko, ale rozwiązać to już inna bajka. To ma zęby większe niż twoja drukarka do figurek.
2: Jasne, ale praktyka ucieka do przodu. Mamy solwery SAT, heurystyki, metauczenie, sieci, co kombinują lepiej niż my. Zero knowledge w kryptografii podkręca weryfikację, a asystenty dowodów, Lin i Kok, serio pomagają matematykom składać klocki. Tego nie było, gdy winyl rządził.
1: Hipoteza Riemanna to królowa balu rozkład liczb pierwszych. Precyzja jak w metronomie. Jeśli prawda, to wiemy, jak bardzo linia z nutami nie fałszuje. A jeśli nie, spokojnie. Drodzy Państwo, Wasze hasła nie wyparują jutro, bo praktyka ma zapas bezpieczeństwa.
2: Obrazowo to wygląda jak wzór na wyświetlaczu syntezatora widmoczęstotliwości. I te zera jak kreski na oscyloskopie. Gdy leżą równo, skala gra. Jeśli któreś ucieknie, masz dysonans. Brzmi jak techno dla matematyków.
1: Hodge. W skrócie pytamy, czy kształty i dziury w przestrzeniach da się ująć w eleganckie równania algebraiczne. To jakby w rowkach winyla szukać ścieżki idealnej, czy drganie da się opisać bardzo czystą nutą. Nie zawsze, ale marzenie jest piękne.
2: Naviera Stokesa to mój faworyt, bo burzę kocham. Czy gładkie rozwiązania równań płynów zawsze istnieją i nie wybuchają? Turbulencja robi memy z fizyki, a gry i filmy CGI tylko udają, że panują nad wodą i dymem. Prawda jest bardziej hardkorowa.
1: Young Mills i Luka Masowa to już teren pól kwantowych. Czy z symetrii wynika, że cząstki mają dodatnią masę spoczynkową? Brzmi jak żargon, ale wyobraź sobie ekran kineskopu. Ten śnieg i paski. Głębiej jest porządek, którego nie widać gołym okiem.
2: I tu wchodzą superkomputery całe w kratkach, symulacje na siatce, co liczą dynamikę pól. Może kwantowe maszyny dorzucą turbo i pokażą nam lukę masową czarno na białym. Nie zdziwię się, gdy AI zaproponuje szkic dowodu, a ludzie go oszlifują.
1: Birch i Swinnerton Dyer, eliptyczne krzywe, eleganckie pętle punktów. Rysowałem takie na starym oscyloskopie i patrzyłem, jak lisa jałzy tańczą. Pytanie, czy ilość rozwiązań równania jest zapisana w zachowaniu pewnej funkcji. To poezja liczb w najlepszym wydaniu.
2: I to ma ostrą praktykę. Kryptografia, portfele, klucze. Ledwo trzymamy wszystko w ryzach, bo algorytmy są szybkie. Jeśli ten problem padnie, to raczej nie apokalipsa, tylko migracja na nowe, krzywe i protokoły. Ale pot i jeszcze trochę potu.
1: Pankar to ten jeden zdobyty szczyt. Dziś wiemy, że trójwymiarowa bryła bez dziur, którą można ciągnąć i gnieść bez rozrywania, jest sferą. Dowód jest ciężki jak magnetofon szpulowy, ale stoi. A pączek z lukrem zawsze zostanie pączkiem, bo ma dziurę.
2: Topologia to zabawa w teleportację w sci-fi. Łączysz punkty, jakbyś robił skrót przez tunel. Rzeczy wciąż te same, a jednak inne. Metamateriały, druk trójwymiarowy i design robią z tego praktykę. Pączek do kubka to nie żart, to mapa ciągłych przekształceń.
1: Różnimy się, panie Piotrze. Ty wierzysz, że technologia przepchnie ścianę. Ja, że matematyka to cierpliwość, kreda, cisza i wiele lat. Zresztą najładniejsze dowody są krótkie i nieoczywiste, jak dobre solo na analogu bez miliona efektów.
2: A ja, że duet jest lepszy. Człowiek i maszyna. Asystenty już formalizują poważne fragmenty współczesnej teorii. Choćby te słynne eksperymenty z analizą tensora w projekcie z udziałem wielkich nazwisk. AI może nie wymyśli idei, ale sprawdzi i oczyści drogę.
1: Słuchajcie, a teraz chwila autopromocji. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Wejdźcie na radio-synteza.pl i oczywiście telefon do studia otwarty. Numer 732 108 508. Czekamy na głosy merytoryczne i nie tylko.
2: Dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Powiedzcie, który z 7 problemów was kręci i czemu? Jeśli ktoś wytłumaczy chocz, w memie dostaje u mnie tytuł sztukmistrza internetu. A i kliknijcie sub, bo inaczej algorytm nas zje na deser.
1: Podsumujmy krótko. P kontra NP to szybkość szukania Riemann, to muzyka liczb. Chocz to kształty i dziury. Naviera Stokesa to bunt płynów. Young-Mills to masa z symetrii. Birch i Swinnerton Dyer to tajemnice krzywych Poincaré. Zrobiony. Zostało 6 potworów.
2: Kompromis, tylko jeden wyrok. Słuchamy starych winyli i liczymy na nowe maszyny. Ty dajesz anegdoty, ja dorzucam sci-fi i razem dociskamy pauzę w nieznane. Dobrze, w kod, a teraz mała perełka syntezatorowa po krótkim dżinglu Radiosynteza. Nie odchodźcie.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, dziś bierzemy na warsztat AGI, czyli sztuczną ogólną inteligencję. Co to w ogóle znaczy? W uproszczeniu, maszyna, która potrafi uczyć się jak człowiek i przerzucać wiedzę z jednej dziedziny do drugiej. Nie tylko gadać, ale rozumieć i działać.
2: I tu wjeżdża wizja rodem z kina sci-fi. Taki cyfrowy partner, co ogarnia zadania jak Data ze statku Enterprise, albo jak asystent z filmu o miłości do systemu operacyjnego. Tylko bez cringe, proszę.
1: Kiedyś było prościej, drodzy Państwo. W studiu odpalało się taśmy i analogowe stoły. I pamiętam, jak znajomy wciskał nam w redakcji programik udający psychologa, taki pradziadek czata. Dialog brzmiał mądrze, ale jak skrobiesz głębiej, to pusto. To był urok tamtych lat.
2: No ale dziś jest inny level. Mamy modele, które widzą, słyszą i czytają. Planują kroki, używają narzędzi, piszą kod, sterują robotami. Połącz to z pamięcią długą i wychodzi klocki pod AGI. Dobrze w kod.
1: Spokojnie, młody. Najpierw zapytajmy, co uznamy za AGI. Czy wystarczy, że odpowiada sensownie w 1000 tematów? Czy musi umieć rozkręcić rower i ugotować jajko? A może rozumieć żart bez podpowiedzi? Bo definicja to ruchomy cel.
2: Ja to widzę praktycznie system, który zalicza szeroki zestaw realnych zadań. Bez szkolenia od zera potrafi uczyć się w locie. Łączy fakty i sam wybiera strategię. Brzmi jak marzenie, ale to nie magia, to inżynieria i dane.
1: W muzyce analogowej jest tak, że ograniczenia budzą kreatywność. Zrobisz brudny bas, bo gałka nie trzyma zera. I wychodzi charakter. Może z rozumem maszyn jest podobnie. Pogoń za ogólnością rozmyje charakter i nic z tego.
2: Albo odwrotnie. Ograniczenia w sieci wymuszą spryt. I nagle masz wspólny mianownik zdolności. Jak w filmie o robocie, co uczył się tańczyć, bo inaczej nie dało się przejść labiryntu. O to chodzi, o emergencję.
1: Tylko że emergencja to ładne słowo na niespodziankę. A niespodzianki w radiu lubimy. Ale w maszynach, co decydują o świecie, to już mniej. Nie politykujemy tu, więc utnę moralitety. Pytanie praktyczne. Jak to okiełznać?
2: Testy i ograniczenia. Piaskownice, tryby tylko do odczytu. Twarde hamulce. Zasady bezpieczeństwa. I najważniejsze, przejrzystość działania. Tak, żeby było wiadomo, co i dlaczego. Systemy uczą się z przykładów, więc dawajmy im dobre przykłady. Proste. A teraz mikro przerwa pogodowa, bo muszę ponarzekać. Wieczór duszny jak serwerownia. Bez klimy burzy brak. A ja lubię, jak wali piorunami. Drodzy Państwo, dzwońcie do nas i powiedzcie, czy u Was grzmi. Telefon to 732 108 5508.
1: Zanim piorun trafi w mikrofon, wjedzie krótki dżingiel Radia Synteza, a po nim gramy chłodny kawałek Synthwave bez cukru. Zostańcie z nami, a jak chcecie więcej, to www.radio-synteza.pl oraz YouTube kanał Radio Synteza. Subskrybujcie. Wracamy do roboty. Jakimi krokami dojść do AGI? Moim zdaniem potrzebne jest ciało, choćby wirtualne, bo bez doświadczenia dotyku i porażek nie ma zdrowego rozsądku. Potem pamięć, która nie robi bałaganu, i umiejętność mówienia jasno.
2: Dorzucę logikę symboliczną do neuronów. Hybryda neurosymboliczna. Potem agenci, co współpracują. Jeden planuje, drugi sprawdza, trzeci testuje i wychodzi orkiestra, jak u ciebie w racku syntezatorów. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: No, orkiestrownik ładnie brzmi. Ale wciąż brakuje codziennego sprytu. Dlaczego kawa wyleje się, jeśli szarpniesz kubkiem? Dlaczego śrubokręt czasem robi za dłuto? Tego nie nauczysz z samego tekstu. To trzeba przeżyć.
2: To da się symulować. Wielkie światy wirtualne z fizyką uczysz agenta tysiącami małych misji, a w realu robot w kuchni dogrywa detale. Już są ramiona, co potrafią sortować pranie i kroić chleb bez masakry blatu. Postęp jest szybki.
1: Szybki, ale prądożerny. Ludzki mózg działa na mocy żarówki, a superkomputery ciągną jak klub techno po północy. Kluczem będą układy neuromorficzne albo coś analogowego, co skaluje się jak natura. Inaczej rachunek nie zagra.
2: Zgoda, tu masz punkt. Fotoniczne układy, spiking neurons i pamięci blisko obliczeń. To wygląda obiecująco, jak w twoim modularze. Krótkie ścieżki, małe opóźnienia i nagle groove jest. Dobrze, w kod.
1: No to konkret. Terminy. Kiedy realne AGI? Nie marketingowe, tylko takie, co samodzielnie ogarnia nowe zadania bez niańczenia. Ja powiem ostrożnie, nie w tej dekadzie. Za dużo brakuje zdrowego rozsądku i efektywności.
2: A ja dam śmielszą prognozę. Prototyp blisko ogólności w kilka lat w laboratoriach. Wersja użyteczna szeroko później, ale pierwsze jaskółki już krążą i nie są to drony z kartonu. Co dwie głowy to nie jedna. A co trzy, to już tłok.
1: I tu się pięknie nie zgadzamy. Kompromis taki, skupmy się na GI, czyli dobrej inteligencji. Niech system będzie pomocny, przejrzysty i bezpieczny. A czy jest w 100% ogólny, to już sprawa wtórna.
2: Deal. A teraz wasza kolej, drodzy państwo. Dzwońcie i powiedzcie, czy kupujecie AGI, czy stawiacie na sprytne narzędzia? Numer, przypominam, 732-108508. I kliknijcie suba na YouTube kanał Radio Synteza. Inaczej Igor zaśnie na antenie.
1: Nie zasnę, bo zaraz wjeżdża dżingiel, a po nim klimatyczny numer w stylu retrofuturystycznym. Radio Synteza. Zostawcie sub na YouTube i wpadnijcie na radio-synteza.pl. Piotr, nie odstawiaj trola, bo pasujesz tu jak inżynier do baletu.
2: Spoko, ja jestem baletem w wersji cyber. Po przerwie wasze telefony i jeszcze jedna runda o AGI, bo sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. A teraz muzyka i dżingiel. Lecimy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

0: Andrzeju. No już, nie denerwuj się.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Kaseta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza! Włącz się!
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Andrzeju. No już, nie denerwuj się. Radiosynteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

cisza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło